0: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Spotkanie ministrów G20 w Asheville w Karolinie Północnej zakończyło się bez wspólnego oświadczenia wszystkich uczestników z powodu sprzeciwu Chin wobec krytyki nierynkowych praktyk. W amerykańskim oświadczeniu podkreślono konieczność eliminacji nierynkowych polityk, wskazując między innymi na Chiny. Polska uczestniczyła w spotkaniu jako pełnoprawny członek G20, reprezentowana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Poruszano też zakłócenia w handlu energią oraz sytuację w Iranie. We wtorek, 1 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W lotto padły liczby 40, 44, 28, 16, 3, 18, a kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 10 milionów złotych. Następne losowanie odbędzie się w czwartek, 3 września 2026 roku o 22:00. Plus wylosowano 27, 15, 30, 33, 24, 23, w mini lotto 22, 18, 16, 25, 5, a w Eurojackpot pod liczby główne 9, 14, 35, 43, 50 i euronumery 3, 7. W multi, kaskadzie, ekstra pensji i ekstra premii także podano wyniki losowań z 1 września 2026 roku. A kolejne losowania tych gier zaplanowano na 2, 3 lub 4 września 2026 roku, zależnie od gry. 76-letni obywatel Polski został znaleziony nieprzytomny w wodzie przy plaży w Retinno na Krecie i mimo akcji ratunkowej oraz przewiezienia do miejskiego szpitala zmarł. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, a plażowicze zaalarmowali władze lokalnego portu. Greckie władze portu prowadzą dochodzenie w sprawie i zleciły sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę śmierci. Greckie media podają, że w tym czasie na pobliskiej plaży wywieszono czerwone flagi, a wiatr był silny i woda wzburzona. Polska zgodziła się na przeprowadzenie przez ukraińską ekipę ekspedycyjną prac poszukiwawczych we wsi Łasków na Chełmszczyźnie. W miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zabitych w 1944 roku. Wiceminister kultury Ukrainy Iwan Werbycki poinformował, że zgodę otrzymało Centrum Poszukiwawczo-Memorialne Dola, a prace będą prowadzone na zlecenie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdził, że kierownik zamojskiej delegatury w poniedziałek wydał pozwolenie na te działania. Werbycki dodał, że decyzja jest efektem ustaleń polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw godnych pochówków, a Ukraina od miesięcy czekała na zgodę w tej sprawie. Przy elektrowni węglowej Jansfalde w Niemczech odkryto kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i policja je zneutralizowała. Zagrożenia dla ludności nie ma, na miejscu pracują saperzy. Dziennik MAS podaje, że stacja transformatorowa miała zostać trafiona więcej niż raz, a domniemanym skutkiem ataku miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni. Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło, nikt z pracowników koncernu LEAG nie odniósł obrażeń, za śledztwo przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Hits of three generations.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz trwa remont nawierzchni i odwodnienia, więc kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Równolegle do czwartku do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone są prace przy obiekcie mostowym. Do niedzieli do północy w województwie śląskim na 1 między węzłem Świerklany a węzłem Żory w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej samej części kraju do środy 16 września do 6 rano w Sławkowie na DK94 trwa odnowa oznakowania poziomego. Do piątku 11 września do 13 w województwie mazowieckim na DK60 na odcinku Płock, Kutno, obwodnica Raciąża obowiązują ograniczenia na trasie. Równolegle do wtorku 15 września do 6 rano w województwie małopolskim na DK94 między węzłem Modniczka a węzłem Modnica prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Do poniedziałku 28 września do 19 w Trzcianie na DK94 w województwie podkarpackim utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska otrzyma z Unii Europejskiej zwrot za broń przekazaną Ukrainie, a Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, przekazał, że pieniądze trafią do kraju w przyszłym roku. Helen Cente, ministra spraw zagranicznych i obrony Irlandii, poinformowała po wtorkowym nieformalnym posiedzeniu ministrów obrony w Nefto w Mount Kennedy, że większość państw członkowskich jest gotowa na kompromis w sprawie odblokowania 6 miliardów 600 milionów euro wsparcia dla Ukrainy. Paweł Zalewski podał, że Polska otrzymała już 830 milionów euro zwrotu, a w przyszłym roku ma dostać 400 milionów euro. Dodał też, że Komisja Europejska przygotowała dwa warianty i w zależności od przyjętego rozwiązania Polska może dostać jeszcze od 10 do 30 milionów euro. Wydobycie ropy w Wenezueli, głównie z Orinoco, jest nieopłacalne przy obecnych kosztach wynoszących $80 za baryłkę. Proces wydobycia i transportu surowca wymaga ogromnych inwestycji, a wiele infrastruktury jest w złym stanie. Wiele osób w Wenezueli uznaje umowy dotyczące tamtejszych zasobów za nielegalne, co podważa zaufanie do Stanów Zjednoczonych. Trendy globalne wskazują też na malejące zapotrzebowanie na ropę, zwłaszcza wraz ze wzrostem popularności pojazdów elektrycznych. Rosja przygotowuje się do rozmieszczenia 15 tysięcy żołnierzy w pobliżu granicy z Finlandią, a chiński serwis Yle.fi opublikował zdjęcia satelitarne pokazujące modernizację starych obiektów wojskowych. Według tych informacji w rejonie Pietrozawodska, około 160 km od granicy rosyjsko-fińskiej, trwa budowa nowych koszar i wiosną 2025 roku wycięto tam połacie lasu. Fińscy eksperci wskazują też na obecność pojazdów wojskowych i sprzętu, co ma świadczyć o sprowadzeniu brygady zmechanizowanej. Finlandia szacuje liczbę rosyjskich żołnierzy w Karelii na 2,5–3 tysiące osób, a zdjęcia satelitarne pokazują również postęp prac w Kandałakszy nad Morzem Białym. Siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły ataki na cele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie o 12 czasu wschodnioamerykańskiego. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych podało, że działania nastąpiły po próbach ataków ze strony korpusu na statki handlowe w cieśninie Ormus oraz na amerykańskich żołnierzy w regionie. Donald Trump napisał, że jeśli Iran odpowie na atak, Stany Zjednoczone uderzą ponownie ze znacznie większą siłą. W niedzielę amerykańskie siły zaatakowały też irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus, a Iran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Konflikt koncentruje się obecnie wokół cieśniny Ormus, przez którą przed jego wybuchem transportowano około 20% zużywanej na świecie ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Wołodymyr Zełenski ostrzegł linie lotnicze, ubezpieczycieli i użytkowników rosyjskiej przestrzeni powietrznej, że rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. Prezydent Ukrainy napisał, że liczba dronów nad Rosją sprawi, iż przestrzeń powietrzna tego kraju będzie de facto zamykana, a Ukraina przekaże międzynarodowym organizacjom pełne informacje o zagrożeniach. Zełenski poinformował też, że Ukraina uwzględni planowane nowe spotkania w Moskwie i jest gotowa zapewnić przerwy w atakach na określonych kierunkach oraz w uzgodnionych przedziałach czasowych, jeśli poproszą o to partnerzy międzynarodowi. W piątek nakazał zwiększenie intensywności ataków dronowych na Rosję do poziomu 1000 bezzałogowców wystrzeliwanych każdego dnia. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej, przekazał we wtorek, że ewentualne spotkanie liderów Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin było przedmiotem rozmów. Do rozmów Putina, Trumpa i Xi Jinpinga mogłoby dojść podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, planowanego na połowę listopada w chińskim Shenzhen. Wszyscy trzej przywódcy mają uczestniczyć w tym wydarzeniu. Biały Dom nie odniósł się dotąd do tych informacji. Silne ulewy, które przeszły w poniedziałek przez Utah, wywołały powódź błyskawiczną i skłoniły lokalny oddział Krajowej Służby Pogodowej w Salt Lake City do wydania ostrzeżeń dla centralnej i południowej części stanu. W Parku Narodowym Zion władze zamknęły wszystkie kaniony szczelinowe, a fragment drogi stanowej przecinającej park został wyłączony z ruchu po spadających skałach. Woda zalała też wiele dróg, a błoto utrudniło przejazd w parku i w kilku miastach oraz miejscowościach, między innymi w Este, George, Springdale i Nepfi. Krajowa Służba Pogodowa podała, że przepływ rzeki Virgin wzrósł ponad stukrotnie, do około 167 metrów sześciennych na sekundę, co należy do najwyższych wartości w historii. Czeski kodeks cywilny pozwala darczyńcy odstąpić od umowy darowizny z powodu niewdzięczności. Jeśli obdarowany wyrządził mu krzywdę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa w sposób wyraźnie naruszający dobre obyczaje. W tej sprawie wycofanie darowizny oznacza, że państwo, które zdążyło już obracać częścią bitcoinów, może być stroną przyszłych sporów prawnych, dlatego resort zatrudnił zewnętrzną kancelarię prawną. Prokuratura uważa, że przekazanie kryptowaluty przez Iszkowskiego państwu miało służyć legalizacji bitcoinów pochodzących z przestępstwa. Iszkowski został skazany za prowadzenie w latach 2014 do 2016 platformy handlowej Nucleus Market w Darknecie, a grozi mu do 30 lat pozbawienia wolności. Na autostradzie A1 w kierunku Katowic ciężarowa Scania wjechała przed 9:00 w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię na prawym pasie ruchu. W wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń, został zatrzymany i w chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Droga między węzłami Radomsko i Mykanów w kierunku Gorzyczek była zablokowana, a policja kierowała kierowców na objazdy od węzła Radomsko. Szymon Hołownia powiedział w TVN24, że nikt nie proponował mu wejścia do rządu. Ale jeśli taka wola polityczna pojawi się po stronie koalicjantów, jego ugrupowania i jego samego, to jest otwarty na różne propozycje. Dodał, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o roli osoby koordynującej bezpieczeństwo informacyjne i że mógłby spróbować pełnić taką funkcję. Były marszałek Sejmu przyznał też, że boli go rozłam w Polsce 2050 i że do końca września dał sobie czas na decyzję w sprawie objęcia funkcji szefa klubu. Odnosząc się do sprawy Collegium Humanum, przekazał, że nie został jeszcze przesłuchany, a jeśli prokurator generalny Waldemar Żurek złoży do Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu, uzna to za kryzys zaufania. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W centrum Berlina ma powstać stały pomnik pamięci polskich ofiar nazizmu, a burmistrz Berlina potwierdził potrzebę odejścia od rozwiązania tymczasowego. Podczas uroczystości pod głazem pamięci powiedział, że Niemcy z pokorą i ze wstydem wspominają napaść na Polskę oraz że pamięć nie może stać się rutynowym aktem. W grudniu 2025 roku niemiecki parlament opowiedział się za budową monumentu w miejscu dawnej Opery Króla, a konkurs na projekt rozpoczął się w marcu. Do 8 października mają wpłynąć projekty od 25 kandydatów, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień. Polska planuje przedłużyć tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, do 30 marca 2027 roku. Resort Spraw Wewnętrznych uzasadnia to wciąż funkcjonującym szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Od lipca ubiegłego roku na granicach z Litwą i Niemcami skontrolowano ponad 4,3 miliona osób, odmówiono wjazdu blisko 2300 osobom, ponad 1300 zawrócono w ramach readmisji, a 130 zatrzymano za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy. Obecnie obowiązujące rozporządzenie PSFIA wygasa 1 października. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła w sierpniu o 1% do 19 600 ZEU. Na pozostałych 6 największych rynkach miesięczne zmiany były symboliczne, a w Krakowie średnia wyniosła 17 300 ZEU za metr kwadratowy, w Trójmieście 17 900 ZEU. We Wrocławiu 15 900 ZEU, w Poznaniu 14 300 ZEU, w Łodzi 11 600 ZEU, a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 11 200 ZEU. Mediana ceny metra kwadratowego była niższa od średniej we wszystkich 7 metropoliach, a w Warszawie wyniosła 17 400 ZEU. Z danych wynika też, że w wielu miastach kurczy się oferta mieszkań z niższych segmentów cenowych, choć w Krakowie, Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii liczba takich lokali wzrosła. We wtorkowym losowaniu Eurojackpot podpadły liczby 9, 14, 35, 43, 50 oraz 3 i 7, ale nikt nie wytypował wszystkich trafień. Kumulacja rośnie do 100 milionów złotych, a kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 4 września. Najbliżej głównej wygranej był gracz z Niemiec, który otrzyma 1,280,807,50 euro za drugą wygraną stopnia. W Polsce najwyższe były wygrane 4 stopnia w wysokości 146 322,50 zł, od których pobierany jest proc. Podatek przy wypłacie. Meksykańskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że żołnierze zabili Luisa Enriquez Barragana Chaveza, znanego jako El Guijo i LR5, podczas operacji w Tocumbo w stanie Michoacán. Stany Zjednoczone oferowały za informacje prowadzące do jego aresztowania 3 miliony dolarów, a Barragan był przywódcą kartelu Los Reales, frakcji grupy Carteles Unidos. W trakcie starcia wojskowi zostali ostrzelani, a oprócz Barragana zginął jeszcze jeden podejrzany o przynależność do kartelu. Na Barraganie ciążył nakaz aresztowania w celu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Tyler Robinson, 23-latek, nie przyznał się do zabójstwa konserwatywnego działacza Harry'ego Kirka. Prokuratura ma, jak podano, przytłaczające dowody, że Robinson strzelił do Kirka w szyję podczas przemówienia w Orem w stanie Utah. Oskarżonemu grozi kara śmierci, ponieważ strzelając z dachu mógł narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Rodzina Kirka oceniła decyzję sądu jako ważny krok w dążeniu do sprawiedliwości, a prawnicy Robinsona próbują zablokować proces sądowy i uniknąć kary śmierci. Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły potężny atak powietrzny na Odessę, niszcząc budynki mieszkalne i infrastrukturę. Ranne zostały 3 osoby, w tym jedno dziecko, a wcześniej w innym bombardowaniu obrażenia odniosło 7 cywilów. Zniszczenia objęły także infrastrukturę energetyczną i portową oraz terminal pocztowy Nowa Poczta. Władze lokalne ostrzegają przed dalszym zagrożeniem dla mieszkańców. Maciej Berek jest kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, a premier Donald Tusk chce, by został wybrany jeszcze w tym tygodniu. Nowa Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe planują poprzeć jego kandydaturę, ale większość nie jest pewna, bo w głosowaniu może się połamać klub Polska 2050. Wątpliwości dotyczą także spełnienia przez Berka formalnych kryteriów, co może wpłynąć na decyzję prezydenta. Donald Tusk traktuje tę kandydaturę jako część szerszej walki o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego. Scott Bessent został zapytany o rozmowę z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłanowem i przekonywał, że kontakty z Moskwą są potrzebne, jeśli celem ma być zakończenie wojny przeciwko Ukrainie. Zaznaczył też, że rozumie zastrzeżenia części europejskich partnerów, bo bez rozmów nie da się rozwiązać tego konfliktu. Spotkanie wywołało sprzeciw wśród europejskich przedstawicieli na obradach G20. A unijny komisarz Valdis Dombrovskis, niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil oraz minister finansów Andrzej Domański podkreślali, że nie jest to czas na normalizację Rosji. Andrzej Domański dodał, że amerykańska prezydencja G20 ma prawo zapraszać uczestników spotkania, a Rosja wciąż pozostaje członkiem tej grupy. Deszcz przerwał mecz Magdy Linette z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones po pierwszym secie przegranym przez Polkę 4-6. Magdalena Fręch w pierwszej partii remisuje z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowic 4-4. W środę polskie tenisistki mają wrócić do gry. A mecz Huberta Hurkacza z rozstawionym z numerem 8 Amerykaninem Benem Scheltonem zaplanowano na korcie centralnym z dachem i ma się rozpocząć około 19:30 czasu polskiego. Tego samego dnia późnym wieczorem Kamil Majszak zmierzy się z rozstawionym z numerem 22 Valentinem Wacherotem z Monako. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: It's Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz kierowcy jadą przy remoncie nawierzchni i odwodnienia. Do jutra do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego. Ruch jest tam wyraźnie utrudniony. Do niedzieli do północy na A1 w województwie śląskim na odcinku od węzła Świerklany do węzła Żory w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle w Sławkowie na DK94 do środy 16 września do 6.00 prowadzone jest odnawianie oznakowania poziomego. Do piątku 11 września do 13.00 w województwie mazowieckim na DK60 na odcinku Płock, Kutno, obwodnica Raciąża kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na trasie. W tej samej części kraju nie ma innych zgłoszeń z tego odcinka. Do wtorku 15 września do 6.00 w województwie małopolskim na DK94 między węzłem Modniczka a węzłem Modnica trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na trasie występują utrudnienia dla kierowców. Do poniedziałku 28 września do 19.00 w Trzcianie w województwie podkarpackim na DK94 utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej okolicy ruch odbywa się z ograniczeniami. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polacy są w zdecydowanej większości przeciwni przekazaniu Ukrainie pocisków systemu Patriot. W sondażu Ibris dla Radia Z 64,4% badanych nie chce, aby Polska przekazała te pociski. A 21,6% respondentów opowiada się za takim rozwiązaniem, w tym 7,2% zdecydowanie. Wśród wyborców opozycji przeciwnych jest 82%, a wśród wyborców rządzącej koalicji 35%. Wzmożona potrzeba wsparcia Ukrainy wynika z malejących dostaw amunicji od zachodnich partnerów. Władimir Putin podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku zadeklarował, że Rosja chce zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój w Ukrainie. Prezydent Rosji powiedział też, że Moskwa pozostaje otwarta na negocjacje i jest gotowa zaangażować się w ten proces z każdym, kto wyrazi taką wolę. Pogłoski o nowej fali mobilizacji nazwał kompletnymi bzdurami i elementem ataku informacyjnego na Rosję. Dodał, że rosyjskie siły kontynuują natarcie w kierunku Słowiańska i Kramatorska oraz przygotowują zmasowane uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Minister finansów Stanów Zjednoczonych Scott Bessent tłumaczył w Asheville swoje spotkanie z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłanowem podczas szczytu G20, mówiąc, że bez rozmów z Rosjanami nie da się zakończyć wojny. Dodał, że niektórzy Europejczycy mogli mieć z tego powodu gorzki smak w ustach, ale uznał za ważne angażowanie się w dialog. Spotkanie wywołało krytykę części europejskich uczestników obrad. A unijny komisarz Valdis Dombrovskis, niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil i minister finansów RP Andrzej Domański podkreślili, że nie jest to czas na normalizację Rosji. Dwudniowe spotkanie ministrów finansów i banków centralnych G20 zakończyło się bez wspólnego oświadczenia, bo Chiny sprzeciwiły się proponowanym sformułowaniom dotyczącym krytyki nierynkowych praktyk. 22% badanych po utracie głównego źródła dochodu mogłoby utrzymać się z oszczędności krócej niż miesiąc, a 29% od 1 do 3 miesięcy. Badanie Financial Wellness Index firmy Finax pokazuje też, że 51% Polaków ma rezerwę najwyżej na 3 miesiące, a 19% na dłużej niż rok. Doradcy finansowi wskazują, że poduszka bezpieczeństwa powinna pokrywać od 3 do 6 miesięcy podstawowych wydatków, choć niemiecka organizacja Verbrauchercentrale radzi trzymać równowartość 2-3 miesięcznych pensji. Taką rezerwę można budować stopniowo, odkładając od 5 do 10% miesięcznych dochodów i przeznaczając na nią także premie, trzynastki, zwroty podatku oraz inne dodatkowe wpływy. W miasteczku Kuchestak nad cieśniną Ormus amerykański atak lotniczy uderzył w dom, w którym trwała uroczystość weselna. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 uczestników wesela zostało poważnie rannych. Lokalne władze potwierdzają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Prezydent Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran odpowie militarnie, Stany Zjednoczone odpowiedzą ze znacznie większą siłą, a irańskie wojsko zapowiedziało odwet. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 10 w województwie podkarpackim na A4 między Dębicą Zachód a Dębicą Wschód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Również od 8 do 11 na A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Kostomłoty a kątami wrocławskimi kierowcy muszą liczyć się z pracami przy naprawie barier energochłonnych. Od 8 do 18 w województwie zachodniopomorskim na A6 między węzłem Radziszewo a węzłem Kluć trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Na tym odcinku obowiązuje też ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Od 8 do 20 w województwie śląskim na A4 w Zabrzu i Rudzie Śląskiej demontowane są bramownice Via TOLL. Na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia zajęty jest prawy pas ruchu. Do jutra do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone są prace przy remoncie elementów obiektu mostowego. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na cele wojskowe Iranu 1 września 2026 roku, a we wtorek doszło do kolejnej fali uderzeń. Donald Trump napisał, że nie obchodzi go, czy Iran podpisze umowę, i wyraził zadowolenie z niemal całkowitej kontroli nad cieśniną Ormuz. Irańska armia zapowiedziała srogą karę dla Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na ataki. Sondaże wskazują na spadek poparcia dla Trumpa, co wpływa na jego bazę wyborczą. Maria Zacharowa, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, zapowiedziała druzgocącą odpowiedź na działania antyrosyjskie na Morzu Bałtyckim. Głównym obiektem krytyki były Niemcy, a wśród inicjatyw zagrażających Moskwie wymieniła program Sojuszu Północnoatlantyckiego Bałtycki Strażnik, Tarczę Wschód oraz Bałtycką Linię Obrony. Ostrzegła też przed możliwością eskalacji sytuacji wojskowo-politycznej w regionie. Rosja postrzega działania Niemiec jako podsycanie antyrosyjskiej histerii. Sejm rozpoczyna pierwsze posiedzenie po wakacjach, a rządząca koalicja planuje odrzucić weto prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. W czwartek posłowie rozpatrzą to weto, a także zajmą się nowelizacją kodeksu wyborczego i przepisami dotyczącymi najmu krótkoterminowego. Podczas trzydniowego posiedzenia Sejm ma też wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego z dwóch zgłoszonych kandydatów. Powstał również nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, który otrzyma fundusze na działalność, zmniejszając budżet klubu PiS. Na północy Polski w kolejnych dniach mogą wystąpić ulewy, a suma opadów miejscami sięgnie nawet 50 mm. Najmocniej ma padać w regionach Pomorza, Warmii i Podlasia, a w piątek i sobotę w okolicach Zatoki Gdańskiej prognozowane jest od 25 do 50 mm deszczu. Opady będą przelotne, ale intensywne, z możliwością punktowych burz. W przyszłym tygodniu możliwa jest kolejna fala obfitych opadów związana ze zderzeniem różnych mas powietrza. Burza tropikalna Edward uderzyła w pogranicze Teksasu i Luizjany, a najbardziej ucierpiały miasta Beaumont i Port Arthur. Intensywne opady spowodowały rozległe podtopienia i uszkodzenia infrastruktury, a powalone drzewa i zerwane linie energetyczne pozbawiły blisko 70 tysięcy osób prądu. Na miejscu pracuje ponad 1500 osób, które oceniają szkody i przywracają dostawy energii. Lokalne władze ostrzegają przed powodziami błyskawicznymi i falą sztormową na Zatoce Meksykańskiej, a szkoły i lotniska w południowo-zachodnim Teksasie przygotowują się na możliwe zakłócenia. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: You are listening to hits of three generations.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 10 w województwie podkarpackim na A4 między Dębicą Zachód a Dębicą Wschód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Również od 9 do 18 na węźle Rzeszów Zachód kierowcy muszą liczyć się z takim samym limitem. Do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. W tym miejscu trzeba zachować szczególną ostrożność. Od 9 do 12 w województwie śląskim na A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy jadą tam jednym pasem. Od 9 do 18 w województwie wielkopolskim na A2 na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Warszawy prowadzone jest koszenie poboczy. Miejscami pojawia się zwężenie jezdni. Do jutra do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. Na trasie trzeba spodziewać się spowolnienia i zawężeń. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W miejscowości Zalesie w powiecie ostrołęckim doszło do napadu na dom, a sprawcy przebrani za policjantów weszli do budynku w pięcioosobowej grupie. Pod pretekstem poszukiwania podrobionych faktur przeszukali dom i zabrali pieniądze, biżuterię oraz dokumenty. Właściciela domu porwali i porzucili w lesie w miejscowości Myszyniec. Policja w Ostrołęce ogłosiła alarm, by schwytać sprawców. W Augsburgu doszło do eksplozji na dworcu głównym, w wyniku której lekko ranne zostały dwie osoby. Incydent miał miejsce w przejściu podziemnym, a fala uderzeniowa uszkodziła szyby w oknach budynku dworca. Ruch pociągów jest utrudniony, a komunikacja miejska w rejonie dworca została zakłócona. Policja prowadzi działania z udziałem specjalistów od materiałów wybuchowych. Radosław Piesiewicz jest przedmiotem śledztwa dotyczącego możliwych nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Polskiej Lidze Koszykówki. W prokuraturze przesłuchano już kilkadziesiąt osób, a sam Piesiewicz jeszcze nie był wzywany. Badane są między innymi kontrakty jego prywatnej firmy oraz straty Polskiego Komitetu Olimpijskiego związane z remontem restauracji. Piesiewicz został zatrzymany w związku z aferą Zonda Crypto i usłyszał zarzuty płatnej protekcji, a prokuratura wnioskuje o jego areszt na 3 miesiące, na co sąd wyraził zgodę. 56-letni pilot śmigłowca zgłosił się do komisariatu policji w Tarnowie po tym, jak w poniedziałek zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu. Do zdarzenia doszło przed 15:00 na ulicy Chemicznej, w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol. Zerwana linia nie była pod napięciem i nikt nie ucierpiał. Policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia, a pilot jest mieszkańcem powiatu tarnowskiego. 16 osób zginęło, a 28 zostało rannych w wypadku autobusu na trasie między kurortami Dahab i Nuwejba na wschodnim wybrzeżu Synaju Południowego w Egipcie. Na miejsce skierowano 20 karetek, a Ministerstwo Zdrowia podniosło stopień gotowości służb ratunkowych i uruchomiło centralną salę operacyjną. Ranni zostali przetransportowani do placówek medycznych, a zespół medyczny monitoruje ich stan zdrowia. Dr Khalid Abd al-Ghaffar, minister zdrowia i ludności Egiptu, nadzoruje skutki wypadku. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 10. Czas na serwis w Radiu THT. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że PiS nie boi się prawdy w sprawie afery Zonda Crypto i proponuje powołanie specjalnej, apolitycznej komisji z ekspertami do wyjaśnienia sprawy. Afera dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy związanych z giełdą kryptowalut, a śledztwo połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy Bitbuy. Jarosław Kaczyński mówi też o potrzebie daleko idących uprawnień dla komisji, zwłaszcza w zakresie wzywania i przesłuchiwania świadków. Prokuratura Okręgowa w Katowicach umorzyła śledztwo w sprawie komisji w Tychach, gdzie w trakcie i tury wyborów prezydenckich zamieniono wyniki Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. W oficjalnych danych podano, że Nawrocki miał 581 głosów, a Trzaskowski 347, ale po przeliczeniu w czerwcu 2025 roku okazało się, że rzeczywiste wyniki były odwrotne. Członkowie komisji wskazali na nieumyślny błąd wynikający ze zmęczenia po całym dniu pracy, a prokuratura nie znalazła dowodów na złą wolę ani próbę zafałszowania wyniku. Stany Zjednoczone rozpoczęły we wtorek nową falę ataków na cele w Iranie, a Teheran odpowiedział uderzeniami w amerykańskie bazy w regionie. Chiny zadeklarowały wsparcie dla Iranu i zapowiedziały odwet, jeśli zostaną objęte nowymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Biały Dom zapowiedział sankcje wobec krajów, które nie zerwą stosunków z Teheranem. Spór może doprowadzić do wojny handlowej, a Pekin ostrzega, że jego interesy nie powinny być zagrożone przez presję na Iran. W najbliższych dniach w Polsce będzie wiał silny, porywisty wiatr, najmocniej w piątek i sobotę. W północnej części kraju prędkość wiatru ma wynieść od 60 do 80 km na godzinę, a lokalnie nad morzem może wiać jeszcze mocniej. W czwartek w północno-zachodniej Polsce wiatr osiągnie 60 km na godzinę, a wraz z nim pojawią się deszcz i burze. Od niedzieli wiatr powinien słabnąć, choć w przyszłym tygodniu mają nadejść kolejne fronty atmosferyczne. Radosław Piesiewicz został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji i zaspokojenia wierzycieli Zonda Crypto. Łukasz Kochut z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że sprawa łączy całą prawą stronę polityczną i niszczy wizerunek polskiego sportu na świecie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości obawiają się zeznań Krala. Kochut stwierdził też, że premier Tusk nie ma związku z tą aferą. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. AfD ma szansę wygrać wybory w Saksonii-Anhalt i zdobyć bezwzględną większość w Landzie. Partia prowadzi w sondażach z około 40% poparcia, wyprzedzając z SPD i FDP. Kanclerz Friedrich Merz oraz inni politycy ostrzegają przed AfD, ale takie działania mogą wzmacniać jej pozycję i kierować część konserwatywnych wyborców w jej stronę. AfD korzysta też z negatywnych przekazów w mediach, dzięki czemu nie musi prowadzić intensywnej kampanii promocyjnej. Rosja zyskuje przewagę w wojnie z Ukrainą i planuje mobilizację oraz ofensywy lądowe. Słabsze wsparcie Zachodu utrudnia Ukrainie obronę, a w kraju narastają konflikty polityczne i problemy z rekrutacją żołnierzy. Ukraina intensyfikuje ataki na Rosję, ale nie zmienia to ogólnej dynamiki wojny. Rosja przewiduje zwycięstwo, co może oznaczać dalsze ataki na ukraińską infrastrukturę. W nocy z 1 na 2 września na lotnisku Wnukowo wprowadzono czasowe ograniczenia w przyjmowaniu i odprawie samolotów, a około 6 czasu moskiewskiego restrykcje zniesiono. Odwołano lot PC 1456 z Bodrum do Moskwy, a na tablicy odlotów jako anulowane widniały też 4 rejsy Pegasus Airlines z Rosji, 2 do Stambułu oraz po jednym do Bodrum i Dalamanu. Anulowano również co najmniej 2 loty Turkish Airlines do Stambułu, rejs Nesma Airlines do egipskiego Sharm el-Sheikh i lot Sfirak Avia do Erywania. Pasażerowie mieli usłyszeć, że wszystkie tureckie linie lotnicze odwołały połączenia w związku z sytuacją w przestrzeni powietrznej nad Moskwą. A dzień wcześniej Wołodymyr Zełenski ostrzegł przewoźników lotniczych, ubezpieczycieli i użytkowników rosyjskich lotnisk przed rosnącym zagrożeniem. Badacze z Uniwersytetu w Tybindze sprawdzili, które cechy śpiewu ptaków sprawiają, że ludzie uznają je za najprzyjemniejsze. W eksperymencie 84 ochotników oceniało 123 krótkie nagrania ptasich śpiewów, a naukowcy porównali te oceny z parametrami akustycznymi dźwięków. Najwyżej oceniano śpiewy o wyższej częstotliwości, umiarkowanym natężeniu, dużej złożoności i stosunkowo wąskim paśmie, a najlepiej wypadł śpiew kosa. Wiedza ornitologiczna nie wpływała na oceny, natomiast większa sympatia do ptaków wiązała się z wyższymi notami. Autorzy chcą teraz rozszerzyć badania na większe grupy i różne kultury. Władimir Putin podczas konferencji kończącej szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku w Kirgistanie odrzucił niemieckie zarzuty o zaangażowanie Rosji w incydent na lotnisku w Lipsku. Prezydent Rosji pytał, gdzie są dowody, i twierdził, że niemiecki rząd chce w ten sposób odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów oraz spadających notowań kanclerza Friedricha Merca. We wtorek minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt oświadczył, że za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi odpowiada Rosja. A szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul zapowiedział zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Bonn i ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. A lotnisko wcześniej wstrzymało działalność po znalezieniu drona z detonatorem i materiałów wybuchowych przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian i spada ikar.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Berchheim w Niemczech doszło do próby sabotażu sieci energetycznej, a lokalna policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Dzień wcześniej doszło do eksplozji w pobliżu elektrowni węglowej Jänschwalde na wschodzie Niemiec, niedaleko granicy z Polską. W Brandenburgii znaleziono też ładunek wybuchowy na stacji elektroenergetycznej. Dostawy energii nie zostały zakłócone. Generał Marek Tomaszycki złożył rezygnację z funkcji rektora komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dymisja następuje kilka tygodni po publikacjach opisujących skandal alkoholowy z udziałem dziekana wojskowej uczelni oraz nepotyzm na uczelni. Władze uczelni zapewniały, że generał Tomaszycki nie miał wiarygodnych, oficjalnych informacji o problemach alkoholowych swojego współpracownika. Jego funkcje zakończą się 30 września 2026 roku. Niemcy zamykają rosyjski konsulat w Bonn w reakcji na próbę ataku dronem, do której miało dojść w Lipsku. Dmitrij Miedwiediew grozi Niemcom bezpośrednim ciosem w zakłady produkujące sprzęt wojskowy dla Ukrainy, a Rosja zapowiada lustrzaną reakcję na działania Berlina. Władze niemieckie planują zamknięcie rosyjskich instytucji i zerwanie umów w odpowiedzi na eskalację napięć. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte oraz liczne rządy europejskie chwalą te reakcje, a Moskwa mówi o drodze eskalacji. W Słowacji rozpoczęła się obowiązkowa edukacja o sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych. Uczniowie mają osiągnąć określone standardy najpóźniej do trzeciej klasy, a celem zajęć jest zrozumienie ograniczeń AI, a nie traktowanie jej jako przyjaciela. Nauczyciele dostaną 4 nowe narzędzia oparte na AI, które mają ułatwić przygotowanie lekcji. Ministerstwo planuje dokładnie przeanalizować wyniki projektów pilotażowych przed wdrożeniem dalszych działań. 2 tureckie statki handlowe zderzyły się w nocy z wtorku na środę na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Służby utraciły kontakt z jedną jednostką i jej osobową załogą, a Straż Przybrzeżna prowadzi akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Ministerstwo Transportu i Infrastruktury podało, że podejrzewa się zatonięcie statku Tugberg Imamoglu, który przewoził 4199 ton zwijanych arkuszy blachy. Na powierzchni morza znaleziono szalupę ratunkową z tej jednostki, ale nikogo w niej nie było. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od ostrych sporów wokół afery Zonda Crypto, a posłowie rządzących i opozycji wzajemnie obwiniali się o odpowiedzialność. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk oskarżył posłów Prawa i Sprawiedliwości o blokowanie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego i powiązania z aferą. A Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej nazwał opozycję lobbystami spadoprawicy. Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości wskazywał na wcześniejsze zaproszenia przedstawicieli Zonda Crypto do Sejmu i zarzucał opozycji działania na ich rzecz. Marszałek Czarzasty skomentował napiętą atmosferę słowami: mam takie wrażenie, że prokurator się zbliża, a największe emocje wywołało starcie Janusza Kowalskiego i posła Ćwika. Konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, wywołany przez administrację Trumpa, może potrwać także po wyborach śródokresowych w listopadzie. Kanada zapowiedziała cła odwetowe, które uderzą w przemysł w Stanach takich jak Ohio i Teksas. Premier Kanady, Mark Carney, nie zamierza ustępować w kluczowych sprawach, a napięcia między Waszyngtonem a Ottawą rosną z każdym dniem. Carney wezwał Stany Zjednoczone do poważnego podejścia do negocjacji, by wznowić rozmowy handlowe. W Poznaniu na osiedlu maltańskim protestujący blokują eksmisję pani Sandry i jej 15-letniego syna, a na miejscu interweniuje policja. Tłum nie dopuszcza do wejścia do domu, a sytuacja przeradza się w przepychanki między funkcjonariuszami a protestującymi. Pani Sandra negocjuje z komornikiem i nie zgadza się na proponowaną przeprowadzkę do hotelu robotniczego. Eksmisje mieszkańców mają związek z planowaną budową nowoczesnych bloków przez dewelopera, który odkupił teren od archidiecezji poznańskiej. Były nauczyciel Robert S. został oskarżony o 15 przestępstw, w tym 13 o charakterze seksualnym na szkodę 8 dziewcząt poniżej 15 roku życia i w wieku od 15 do 18 lat. Dwa kolejne zarzuty dotyczą posiadania treści pedofilskich i rozpijania małoletniej, a przed sądem będzie odpowiadał z aresztu. Prokuratura podaje, że do czynów miało dochodzić w latach 2014 do 2025, między innymi w Gorzowie Wielkopolskim i Skwierzynie. Gdy pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej nr 13 w Gorzowie, był instruktorem nauki jazdy i organizował sesje fotograficzne. Robert S. nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień, a wątek posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich wyłączono do odrębnego postępowania. We wtorek około 16 doszło do umyślnego uszkodzenia infrastruktury technicznej w Bergheim, ale dostawy energii w regionie nie zostały zakłócone. Operator sieci Amprion potwierdził zdarzenie i wskazał na duże prawdopodobieństwo ingerencji z zewnątrz. A firma RWE Power podała, że w konsekwencji doszło do awarii urządzeń bez wpływu na stabilność sieci i dostawy prądu. Tego samego dnia w Brandenburgii, w gminie Turnow-Preilack, służby odkryły ładunek wybuchowy na stacji elektroenergetycznej niedaleko elektrowni węglowej Jansfalde. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Jan Redman nazwał to aktem sabotażu, a incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Tu Radio DHT.

Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Europa nie powinna z góry wykluczać żadnych środków zaradczych wobec Rosji z obawy przed eskalacją konfliktu. Wałęsa mówi, że Zachód powinien wdrożyć sankcje i ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów oraz działać przeciwko rosyjskim sieciom wywiadowczym. Podkreśla też, że Rosja intensyfikuje ataki na europejską infrastrukturę przez swoich agentów. Jego zdaniem ważne jest promowanie prawdy i wolnych informacji, które mają osłabiać wpływy rosyjskiego reżimu. Policja i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały dziś 3 osoby w sprawie upadłej giełdy Zonda Crypto. W czasie przeszukań zabezpieczono luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpiecza też dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zatrzymani mają zostać doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. Jarosław Kaczyński skomentował spotkanie Michała Moskala z Przemysławem Kralem na Ibizie, mówiąc, że najpierw sprawa ma być omówiona wewnątrz partii, a dopiero potem z dziennikarzami. Dodał, że nie wiedział o tym spotkaniu i że trzeba wyjaśnić, o co chodziło. Odniósł się też do Marcina Romanowskiego, który wysłał list do polskiego sądu z Naddniestrza, oraz do Marcina Horały, mówiąc, że PiS nie ma nic przeciwko jego kandydaturze na wicemarszałka Sejmu. Ale prawo pierwszeństwa należy do PiS. Policja usunęła około 30 osób z posesji w Poznaniu podczas eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Funkcjonariusze wylegitymowali 62 osoby, a 2 osoby zostały poszkodowane podczas interwencji. Zanim doszło do użycia siły, zespół antykonfliktowy próbował negocjacji, ale nie przyniosły one rezultatu. Osoby zgromadzone na miejscu próbowały uniemożliwić egzekucję komorniczą. Łukasz Schreiber objął stanowisko przewodniczącego klubu parlamentarnego Rozwój Plus, zastępując na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego. Wiceprzewodniczącymi klubu zostali Krzysztof Szczucki, Janusz Cieszyński i Paweł Jabłoński, a rzecznikiem prasowym Robert Gontarz. Klub Rozwój Plus został utworzony przez byłych posłów PiS i ma 41 członków. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, ogłosił też ustalenie miejsc dla klubu na sali plenarnej. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Mykanów doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 pracowników remontujących jezdnię. W ekipę remontową wjechała ciężarówka, a nikt z jej załogi nie ucierpiał. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oświadczyła, że za organizację ruchu w miejscu robót odpowiada wykonawca prac. Policja prowadzi dochodzenie, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Dmitrij Miedwiediew wezwał do ataków na niemieckie zakłady zbrojeniowe po nieudanym zamachu z użyciem drona na lotnisku w Lipsku. Niemcy oskarżają Rosję o sabotaż, a w reakcji zamknęły rosyjski dom w Berlinie i zlikwidowały konsulat w Bonn. Ulrich Schmidt, ekspert do spraw Rosji z Uniwersytetu w Este. Gallenz ocenia, że dojdzie do większych i mniejszych aktów sabotażu, także z użyciem agentów jednorazowego użytku. Kreml grozi lustrzanym odwetem, co może uderzyć w instytucje kulturalne w Niemczech. Ukraina ostrzegła, że przestrzeń powietrzna nad Rosją stała się niebezpieczna dla cywilnego lotnictwa, a Wołodymyr Zełenski zapowiedział pojawienie się ukraińskich dronów nad rosyjskim niebem. W nocy z 1 na 2 września w Moskwie odwołano wiele lotów, w tym 6 rejsów linii Pegasus, a zakłócenia objęły porty lotnicze Szeremietiewo, Domodjedowo i Wnukowo. Władimir Putin określił oświadczenia Wołodymyra Zełenskiego jako wezwanie do terroryzmu państwowego. Niemiecka infrastruktura energetyczna została zaatakowana przez nieznanych sprawców za pomocą ponad 20 rakiet. Dwie z nich trafiły w cel, powodując niewielkie uszkodzenia linii energetycznej, a policja prowadzi śledztwo pod kątem terroryzmu i sabotażu. Atak wpłynął też na elektrownię węglową, którą na krótko wyłączono dla bezpieczeństwa. Sprawcy przygotowali rakiety własnoręcznie, a najprawdopodobniej użyli także zapalników czasowych. Sąd apelacyjny we Wrocławiu skazał Mateusza J. na 25 lat więzienia za przetrzymywanie i znęcanie się nad kobietą, zmieniając wcześniejszy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy. Skazany będzie mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 20 lat kary, a sąd zdecydował też o odbywaniu kary w systemie terapeutycznym. Oznacza to intensywną opiekę psychologiczną i psychiatryczną. Według ustaleń prokuratury kobieta była przetrzymywana od lipca 2020 roku do 27 sierpnia 2024 roku w zamykanym z zewnątrz pomieszczeniu gospodarczym. A sprawa wyszła na jaw po kolejnej wizycie w szpitalu w Głogowie. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów w kierunku Wrocławia laweta wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Do 18 w województwie podkarpackim na A4 przy węźle Rzeszów Zachód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle na odcinku Sędziszów Małopolski Rzeszów Zachód prowadzone są prace utrzymaniowe w pasie drogowym i na drodze powiatowej. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza, a miejscami jezdnia jest zwężona. W tym samym czasie podobne prace trwają także na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania. Do jutra do 13 w województwie opolskim na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic wymieniane są uszkodzone bariery ochronne. Kierowcy muszą tam uważać na zwężenia i spowolnienie ruchu. Do jutra do 18 na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają prace przy remoncie elementów obiektu mostowego. W tej okolicy ruch jest utrudniony przez roboty drogowe. Słuchajcie radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Leon Cyf zwrócił się do Polaków podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, mówiąc, że udział w lekcjach religii i katechezie ma poszerzać horyzonty, pogłębiać poznanie Boga i przygotowywać do przyjmowania sakramentów. Papież udzielił zgromadzonym błogosławieństwa i mówił też o konieczności zaangażowania w sprawy ludzi dotkniętych niesprawiedliwością, dyskryminacją i przemocą. Po audiencji Leon Ksyw spotkał się w Watykanie z działaczem mniejszości polskiej na Białorusi Andrzejem Poczobutem, a rozmowa trwała kilka minut. Podczas pobytu w Rzymie Poczobut ma także spotkać się z szefem dyplomacji Watykanu arcybiskupem Polem Richardem Gallagherem. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił zatrzymanie trzech osób w sprawie Zonda Crypto, a w Estonii trwa postępowanie po zgłoszeniu upadłości spółki Zonda Crypto. Minister podkreślił, że zatrzymani mają kluczowe informacje dotyczące śledztwa, także w sprawie zaginięcia byłego założyciela Bitbal, Sylwestra Suszka. Przeszukania przeprowadzono m.in. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zabezpieczając luksusowe dobra oraz gotówkę. Waldemar Żurek zapowiedział dalsze działania rządu w celu ochrony obywateli, a więcej szczegółów o tożsamości zatrzymanych ma zostać ujawnionych po wnioskach o tymczasowe aresztowanie. Mieszkańcy Islandii sprzeciwili się wznowieniu rozmów o akcesji do Unii Europejskiej, co zaskoczyło Brukselę w kontekście rosnących zagrożeń międzynarodowych. Wynik referendum nie zagraża bezpośrednio Unii Europejskiej, ale osłabia argumentację za jej rozszerzeniem. Islandczycy obawiają się przede wszystkim o suwerenność oraz korzyści wynikające z obecnego członkostwa w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W reakcji na ten rezultat część dyplomatów spodziewa się, że Unia Europejska skupi się na bardziej otwartych krajach kandydujących. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o próbę zamachu bombowego na lotnisku w Lipsku po wykryciu dwóch dronów z materiałami wybuchowymi w pobliżu portu lotniczego. W odpowiedzi Niemcy nałożyły ograniczone sankcje, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn. Kanclerz Friedrich Merz nie wystąpił osobiście przy ogłoszeniu decyzji. Oczekiwane są reakcje ze strony Rosji, które mogą prowadzić do dalszej eskalacji napięć. Komisja Europejska odmawia założenia konta na TikToku, co budzi kontrowersje w Brukseli. W 2023 roku wprowadzono zakaz korzystania z TikToka na urządzeniach służbowych z powodu obaw o cyberbezpieczeństwo. Część urzędników uważa, że Unia Europejska popełnia strategiczny błąd, nie korzystając z platformy używanej przez około 200 milionów Europejczyków. Komisja woli komunikować się przez YouTube, mimo że TikTok stał się ważnym medium dla młodych ludzi w Europie. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Listening to the best internet radio station. This is D.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów w kierunku Wrocławia laweta wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na miejscu. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 przy węźle Rzeszów Zachód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle na odcinku Sędziszów Małopolski, Rzeszów Zachód trwają prace utrzymaniowe w pasie drogowym i trzeba uważać na miejscowe zwężenia. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona. Od 16 do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Włocławek Północ w kierunku Gdańska prowadzone są roboty przy drodze. W tej okolicy kierowcy jadą wolniej i muszą zachować ostrożność. Do jutra do 13 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic wymieniane są uszkodzone bariery ochronne. Na tym odcinku trzeba spodziewać się zwężeń i spowolnienia ruchu. Również do jutra do 18 na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i możliwymi zwężeniami. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej ukarała upomnieniem 4 posłów PiS i 1 posła Rozwoju Plus za wydarzenia z 20 maja, gdy weszli do siedziby prokuratury. Posłowie twierdzili, że działali w ramach interwencji poselskiej, ale prokurator krajowy uznał, że nie mieli do tego podstaw. Komisja wskazała na naruszenie zasad etyki i procedur bezpieczeństwa. Posłowie mogą odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni. Na Morzu Marmara u wybrzeży Turcji zderzyły się 2 statki, frachtowiec Tugberg i Mamoglu i tankowiec Alsu. Na pokładzie frachtowca było 10 osób, które są zaginione, a ratownicy nie znaleźli żadnych ocalałych. Sygnał alarmowy odebrano o 3:26, a zderzenie nastąpiło około 3:15. W akcji ratunkowej biorą udział 14 zespołów i załoga helikoptera. Sprzęt ratunkowy statku Tugberg i Mamoglu odnaleziono na powierzchni morza bez ludzi na pokładzie. 40% Polaków negatywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego, a pozytywne oceny spadły z 56% w lipcu do 51% w sierpniu. Negatywne opinie wzrosły w tym czasie z 37% do 40%. W sierpniu pracę Sejmu pozytywnie oceniło 30% badanych, a Senatu 35%. Badanie CBOS przeprowadzono w dniach od 20 do 30 sierpnia na reprezentatywnej próbie 935 osób. Odsetek Rosjan, którzy uważają, że to, co dzieje się w ich życiu, zależy od nich samych, spadł w lipcu do 38% z 67% w kwietniu 2022 roku. Badania Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk wskazują, że przyczyną są m.in. wysoka inflacja i pesymizm związany z wojną. Ponad połowa respondentów nadal czuje się pewnie patrząc w przyszłość, ale ten odsetek zmalał o 10 punktów procentowych w ciągu roku. Naukowcy wiążą narastającą niepewność także z możliwym spadkiem decyzji o posiadaniu dzieci i większym znaczeniem rodziny. Podczas wizyty Władimira Putina we Władywostoku w jego kolumnie zauważono pick upa z zamontowanym karabinem przeciwlotniczym. Rosyjski przywódca zaczął też korzystać z zamkniętego trapu przy wchodzeniu na pokład samolotu. Zwiększono środki bezpieczeństwa, które mają chronić go podczas przejścia z samolotu na ziemię. Obawy o bezpieczeństwo prezydenta Rosji wzrosły w związku z zagrożeniem ataków ze strony dronów. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: This is Radio.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów w kierunku Wrocławia laweta wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na miejscu. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 przy węźle Rzeszów Zachód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle na odcinku Sędziszów Małopolski, Rzeszów Zachód trwają prace utrzymaniowe w pasie drogowym i trzeba uważać na miejscowe zwężenia. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona. Od 16 do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Włocławek Północ w kierunku Gdańska prowadzone są roboty przy drodze. W tej okolicy kierowcy jadą wolniej i muszą zachować ostrożność. Do jutra do 13 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic wymieniane są uszkodzone bariery ochronne. Na tym odcinku trzeba spodziewać się zwężeń i spowolnienia ruchu. Również do jutra do 18 na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i możliwymi zwężeniami. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Your first choice for continuous favorites.
3: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Zielonej Góry zdecydował o zatrzymaniu prawa jazdy posłowi Łukaszowi Mejzie, a decyzja zaczęła obowiązywać 31 sierpnia i została wpisana do policyjnego systemu. Według Karoliny Gałeckiej 19 czerwca liczba punktów karnych na koncie posła przekroczyła dozwolone 24, a obecnie ma ich 63. 25 czerwca Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim skierowała do prezydenta Zielonej Góry wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do jazdy, po czym wszczęto postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy oraz skierowania posła na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i wymagane badania. Jeśli Mejza wsiądzie za kierownicę, policja ma skierować do sądu wniosek o ukaranie za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Turcja buduje kosmodrom w Somalii na powierzchni 900 km2, aby wspierać swoje ambicje kosmiczne i rozwój przemysłu obronnego. Planowane jest rozpoczęcie misji księżycowej do 2028 roku. Ankara zamierza też wykorzystywać ten obiekt do testowania międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Inwestycje Turcji w Afryce mają służyć także pozyskiwaniu surowców naturalnych i współpracy z państwami afrykańskimi. Niemcy planują przekazać Ukrainie dodatkowe rakiety typu Ziemia-Powietrze Iris-T oraz kilka tysięcy dronów bojowych. Wzmocnienie wsparcia ma być odpowiedzią na incydent z dronem w Lipsku, za który odpowiedzialność ponosi Rosja. Dostawy mogą ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Unia Europejska planuje też zwiększyć wsparcie dla Ukrainy i zaostrzyć sankcje wobec Rosji, a także rozważa zakup amerykańskich rakiet Patriot dla Ukrainy z unijnego kredytu. Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki potwierdzają, że będą wspierać Ukrainę mimo prowokacji ze strony Rosji. Przywódcy obu sojuszy uznali, że Rosja stoi za udaremnionym atakiem na lotnisko w Lipsku. Ursula von der Leyen powiedziała, że zastraszanie nie wpłynie na determinację wsparcia dla Ukrainy, a sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte określił działania Rosji jako lekkomyślne. Unia Europejska planuje dalsze sankcje wobec Rosji oraz kontynuację wsparcia dla Ukrainy. Prezes klubu sportowego LKS Ślesin Kamil S. został we wtorek aresztowany na wniosek prokuratora. Śledczy zarzucają mu oszustwa i wyłudzenie ponad 6 milionów złotych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych na szkodę burmistrza miasta i gminy Ślesin oraz starostwa powiatowego w Koninie. Sąd uznał, że grożąca mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności i obawa utrudniania śledztwa uzasadniają aresztowanie. Starostwo powiatowe w Koninie złożyło zawiadomienie do prokuratury, a śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Koninie. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosyjska gospodarka może doświadczyć ujemnego wzrostu przez 2 lata z rzędu. A Centralny Bank prognozuje spadek produktu krajowego brutto 3,4% w 2027 roku i 1,52,5% w 2028 roku. Inflacja ma wzrosnąć do 11,13%, co może wymusić podniesienie stóp procentowych do 19,21%. Eksport rosyjskich towarów może stracić 115 miliardów dolarów w pierwszym roku kryzysu i 57 miliardów dolarów w drugim. A konsumpcja prywatna ma spaść o 1,2% i potem o 5,6,5%. Władimir Putin odrzucił propozycję Ministerstwa Finansów dotyczące cięć w wydatkach wojskowych, co może doprowadzić do przekroczenia deficytu budżetowego i wyczerpania Funduszu Narodowego Dobrobytu. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa, pisząc, że po przejęciu jej pod kontrolę Stanów Zjednoczonych mogłaby być bardziej gorąca niż kiedykolwiek wcześniej. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyjaśnił, czy był to żart, czy zapowiedź konkretnych działań. Cieśnina Ormus leży między Iranem a Omanem i jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie, a zakłócenia w żegludze wpływają na globalne ceny surowca. Szef Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych Chris Wright poinformował, że w poniedziałek przepłynęły nią tankowce przewożące 17 milionów baryłek ropy. A według władz Arabii Saudyjskiej w nocy z poniedziałku na wtorek ostrzelano saudyjski tankowiec, w ataku miało zginąć 2 członków załogi. Prawie 90% Amerykanów uważa, że w rządzie panuje powszechna korupcja, co jest rekordowym wynikiem. Takie zdanie podziela 91% wyborców Partii Demokratycznej, 90% Niezależnych i 83% wyborców Partii Republikańskiej. W tej samej ankiecie 71% respondentów uznało, że korupcja występuje także w biznesie. Sondaż przeprowadzono od 1 maja do 10 czerwca na próbie 1000 Amerykanów, a margines błędu wyniósł 4,1 punktu procentowego. Rosja zniszczyła około 90% zaplecza logistycznego sieci spożywczych w Ukrainie. Ekspert z kręgu ukraińskich władz apeluje, by Ukraińcy gromadzili zapasy wody i podstawowej żywności na tydzień do półtora. Podkreśla też konieczność posiadania w domach wody pitnej oraz kontrolowania ilości, jakości i terminów przydatności produktów. Służby zostały wezwane do podejrzanego pakunku na ławce przy ulicy Żupniczej w Warszawie, w pobliżu Dworca Wschodniego. Teren został otoczony taśmami, a na miejscu pracują Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna i pirotechnicy, którzy zabezpieczają obiekt. Z pakunków wystają przewody, a specjaliści ustalają, czym dokładnie jest obiekt i czy stanowi zagrożenie. Z powodu wyłączenia ruchu na części ulicy Żupniczej występują utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wiceprezes w KOL Mieczysław Nowicki, który zastępuje aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, chce jak najszybciej zwołać całe prezydium zarządu i wyznaczyć datę posiedzenia zarządu. Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące w związku z zarzutami o płatną protekcję. Na wtorkowe spotkanie prezydium zaproszono też 5-osobową komisję rewizyjną. Giełda kryptowalut Zonda Crypto, która była sponsorem PKOL, rozwiązała umowę w kwietniu. Niemcy planują znaczne ograniczenie wydawania wiz turystycznych dla obywateli Rosji po incydencie z dronami w Lipsku. Rzecznik niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Giese powiedział, że podróże turystyczne obywateli Rosji do Niemiec nie mogą odbywać się w dotychczasowej formie, bo nie ma mowy o normalności. Dopóki Moskwa prowadzi wojnę. W 2023 roku niemieckie konsulaty wydały 15 150 wiz dla Rosjan. Niemieccy politycy postulują też całkowity zakaz wiz turystycznych dla Rosjan, uznając wakacje w Unii Europejskiej za przywilej, a nie prawo. Na autostradzie A1 pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne po wypadku z udziałem kierowcy ciężarówki, który był trzeźwy. Ofiary pochodziły z gminy Łaprze Niżne, co szczególnie dotknęło mieszkańców regionu znanego z małych firm budowlanych. W dniu wypadku robotnicy nie mieli odpowiednich zabezpieczeń, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła, że organizacja ruchu na miejscu została odebrana przez pracownika, który był w drodze do weryfikacji. Prokuratura ustala teraz, kto i w jakim stopniu przyczynił się do katastrofy na A1. Prokuratura w Częstochowie skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy ciężarówki po wypadku na autostradzie A1. Mężczyzna usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy oraz ukrywania kart innych kierowców w kabinie pojazdu. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne, gdy ciężarówka uderzyła w pojazdy ekipy remontowej. Kierowca przyznał się do sprowadzenia katastrofy i powiedział, że nie pamięta okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi dalsze śledztwo. W sztabie Łukasza Gibały problemem są zakwestionowane podpisy poparcia. Bo z 5449 podpisów komisja odrzuciła 3836 z powodu braku pełnych adresów. W sztabie Moniki Piątkowskiej także pojawiły się obawy o poprawność dokumentów, choć udało się zebrać około 6700 podpisów. W krakowskich strukturach Koalicji Obywatelskiej doszło do rozwiązania zarządu, co wprowadza niepewność wśród działaczy. Kampania wyborcza w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rafał Zaorski został zatrzymany przez służby w śledztwie dotyczącym afery Zonda Crypto. Inwestor giełdowy był wcześniej oskarżany przez Sylwestra Suszka o wyprowadzenie środków z giełdy. Zyskał rozgłos po próbie sprzedaży apartamentu na Złotej 44, który podzielił na 20 tysięcy udziałów w ramach epickiego flipa. Estońska spółka BB Trade Estonia pozwała CryptoJam o zwrot 6 200 000 zł i 150 bitcoinów, a sąd oddalił żądanie dotyczące bitcoinów. Dwa tankowce płoną w cieśninie Ormus po eksplozjach, które mogły zostać spowodowane przez miny morskie. Irański Urząd Cieśniny Zatoki Perskiej ogłosił czarną listę 11 nowych jednostek i zakazał im tranzytu przez cieśninę. Wcześniej na czarną listę trafiło 45 tankowców, co łącznie obejmuje 56 statków. Amerykańskie wojsko zaprzeczyło oskarżeniom o celowe atakowanie cywilów w Iranie po ataku na dom, w którym odbywało się wesele. Załoga lotniskowca US Abraham Lincoln po 270 dniach w trudnych warunkach schodzi na ląd w Tajlandii i ma tam spędzić kilka dni odpoczynku. Marynarze będą wychodzić na brzeg w grupach po około 50 osób, korzystając z zorganizowanych autobusów. Tajlandia wprowadza dodatkowe patrole w rejonach turystycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo załodze. Senator Richard Blumenthal zwrócił się do Pentagonu z pytaniami o warunki panujące na lotniskowcu. Rosyjskie wojsko notuje rekordowe straty i utratę terytoriów na froncie w Ukrainie, a w sierpniu straciło ponad 40 tysięcy żołnierzy. Tempo ofensywy wyraźnie spadło, a Rosja zdobyła tylko 90,35 km2, znacznie mniej niż w poprzednich miesiącach. Eksperci prognozują problemy z rekrutacją nowych żołnierzy, co może wpłynąć na dalsze działania militarne. Putin nie zrealizował dotychczas żadnego z terminów dotyczących działań wojennych. Węgierski rząd przekazał szerokiemu gronu odbiorców miliardy forintów z budżetu państwa, a ujawnione dokumenty obejmują 55 niepublikowanych wcześniej decyzji rządowych. Pieniądze trafiły m.in. do przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji kulturalnych, diecezji, a także na wydarzenia sportowe, różne programy i zakupy nieruchomości. 16 firm otrzymało łącznie 47 miliardów forintów, a pojedyncze przydziały sięgały od 190 milionów do 14 miliardów forintów. 6,2 miliarda forintów dostała Środkowoeuropejska Fundacja na rzecz Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego powiązana z Peterem Szijjártó. Wśród innych wydatków znalazło się 706 milionów forintów dla państwowej spółki zarządzającej zamkami oraz 76 miliardów forintów na budowę mostu na Dunaju w Mohaczu. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Fotografka Jagoda Owczarek ogłosiła częściowe wycofanie roszczeń dotyczących wykorzystania zdjęcia Łukasza Litewki po jego śmierci. Rezygnuje z roszczeń wobec fundacji i organizacji pozarządowych, ale utrzymuje je wobec mediów politycznych. Zapowiedziała też, że ewentualne zyski z roszczeń przekaże na cele charytatywne. Owczarek mówi również o nienawistnych komentarzach i groźbach, które pojawiły się pod jej adresem w związku z tą sprawą. Na kilka miesięcy przed wyborami na Węgrzech rząd Viktora Orbana miał w tajemnicy rozdysponować co najmniej 500 miliardów forintów, czyli 1 miliard 360 milionów euro ze środków publicznych. Pieniądze trafiły do przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji kulturalnych, diecezji, a także na wydarzenia sportowe, inne programy i zakupy nieruchomości. Wśród beneficjentów znalazła się Środkowoeuropejska Fundacja na rzecz Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, powiązana z byłym ministrem spraw zagranicznych Węgier Peterem Szijjártó. Prawnik węgierskiego oddziału Transparency International ocenił, że taki sposób rozdysponowania środków jest niezgodny z prawem, bo decyzje budżetowe powinny być publikowane w dzienniku urzędowym. Na autostradzie A2 w województwie mazowieckim, w rejonie miejscowości Konotopa, tir przewrócił się na jezdnię w kierunku Poznania. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania, a czas trwania utrudnień jest nieokreślony. Do wypadku doszło około 20:25. Monika Olejnik zażądała przeprosin od Waldemara Budy po tym, jak europoseł Prawa i Sprawiedliwości zasugerował na antenie TVN24, że TVN wzięła od Zonda Crypto 5 milionów złotych za emisję reklam. Dziennikarka odpowiedziała, że pieniądze trafiły do domu medialnego, a nie do stacji i poprosiła, by nie obrażać TVN. W rozmowie pojawił się też wątek Zbigniewa Ziobry w kontekście afery Zonda Crypto. Padła również informacja, że Zonda Crypto wydało na reklamy w mediach 53 miliony 400 tysięcy złotych, z czego większość na telewizję. Projekt przewiduje, że wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uchwałą zakazać świadczenia usług hotelarskich, w tym najmu krótkoterminowego, na terenie danej nieruchomości. Do przyjęcia zakazu potrzebna byłaby większość przekraczająca 50% osób uprawnionych do głosowania, a przedsiębiorcy prowadzący taki najem mieliby 6 miesięcy na zakończenie działalności. Nowe przepisy pozwalałyby też radom gmin tworzyć strefy zakazu najmu krótkoterminowego, a za naruszenie obowiązków mogłyby grozić administracyjne kary finansowe sięgające 50 tysięcy złotych. Projekt po pierwszym czytaniu trafił do Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. A część rozwiązań ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. To były wiadomości Radia DHT.

0: się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje.

się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych. Pogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

złamać przysięgi, że będzie jak niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, aby jemać go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. A mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump powiedział, że chce spotkać się z Władimirem Putinem dopiero wtedy, gdy Rosja i Ukraina będą gotowe do zawarcia porozumienia pokojowego. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił też, że może to nastąpić wkrótce i że w rozmowach pojawił się nowy impuls energii. Dodał, że zależy mu na dobrych relacjach z Rosją i Ukrainą, bo byłoby to korzystne dla biznesu. Kreml twierdzi, że przywódcy Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin mogą spotkać się podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen w listopadzie, ale Biały Dom tego nie potwierdził. Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany kadrowe po strzelaninie w Kijowie między funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy a wywiadem wojskowym. Prezydent Ukrainy nazwał tę sytuację haniebną i powiedział, że strzelać można tylko do rosyjskich okupantów. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 września, gdy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzili operację przeciwko działaniom rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze dotyczące zamachu na życie funkcjonariuszy. Norweska policja zajęła na Svalbardzie rosyjski statek badawczy Profesor Mołczanow. Zgodę na zajęcie jednostki wydał norweski sąd na wniosek ukraińskiego koncernu energetycznego Naftogaz, który chce wyegzekwować od Rosji odszkodowania za mienie przejęte po aneksji Krymu. Roszczenie koncernu wynosi 4 200 000 000 dolarów. Zatrzymania dokonano we wtorek w Barentsburgu, gdzie obowiązuje norweskie prawo egzekwowane przez norweską administrację. Rafał Zaorski został zatrzymany przez służby w śledztwie dotyczącym afery Zonda Crypto. Inwestor giełdowy był wcześniej oskarżany przez Sylwestra Suszka o wyprowadzenie środków z giełdy. Zaorski zasłynął też po próbie sprzedaży apartamentu na Złotej 44, który podzielił na 20 tysięcy udziałów w ramach epickiego flipa. Estońska spółka BB Trade Estonia pozwała jego firmę CryptoJam o zwrot 6 200 000 zł i 150 bitcoinów, a sąd oddalił żądanie dotyczące bitcoinów. Założycielka moskiewskiego hospicjum dziecięcego Lidia Moniawa została w środę aresztowana pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji na temat wojny w Ukrainie. Jej adwokat powiedział agencji AFP, że chodzi o wpis opublikowany 24 lutego 2023 roku w Telegramie, w którym apelowała o pomoc dla ukraińskich uchodźców i informowała o tysiącach ofiar cywilnych w Ukrainie. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia, a moskiewski sąd ma w czwartek zdecydować, czy areszt zostanie przedłużony. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to Hits of Three Generations on DHT Radio.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów w kierunku Wrocławia laweta wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na miejscu. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 przy węźle Rzeszów Zachód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle na odcinku Sędziszów Małopolski, Rzeszów Zachód trwają prace utrzymaniowe w pasie drogowym i trzeba uważać na miejscowe zwężenia. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona. Od 16 do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Włocławek Północ w kierunku Gdańska prowadzone są roboty przy drodze. W tej okolicy kierowcy jadą wolniej i muszą zachować ostrożność. Do jutra do 13 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic wymieniane są uszkodzone bariery ochronne. Na tym odcinku trzeba spodziewać się zwężeń i spowolnienia ruchu. Również do jutra do 18 na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i możliwymi zwężeniami. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Amerykańskie siły do 2 września przekierowały w cieśninie Ormus 86 statków handlowych, a 3 jednostki zostały unieruchomione. 2 kolejne jednostki zostały skontrolowane przez amerykańskie siły w celu zapewnienia przestrzegania zasad. Dowództwo centralne kontynuuje egzekwowanie blokady handlowej wobec Iranu w tym rejonie. Sytuacja w cieśninie Ormus zaostrza się z powodu sporadycznych ostrzałów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W środę, 2 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. A wśród wylosowanych liczb znalazły się m.in. wyniki dla Ekstrapensji, Ekstrapremii, Kaskady, Mini Lotto i Multi. W Mini Lotto padły liczby 4, 12, 37, 7 i 33, za w Multi w losowaniu o 14 wylosowano m.in. 50, 51, 59, 28 i 7. Natomiast o 22 m.in. 27, 77, 14, 11 i 46. W Ekstrapensji padły liczby 31, 28, 7, 12, 11 oraz 4, a w Ekstrapremii 30, 32, 31, 34, 7 oraz 1. Następne losowania tych gier odbędą się 3 września 2026 roku o godzinie 22. A kolejne losowanie Eurojackpot zaplanowano na 4 września 2026 roku o godzinie 20.45. Hubert Hurkacz odpadł z US Open w 2 rundzie po porażce z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7, 3-7, 5-7. Polak po raz 8 grał w Nowym Jorku i po raz kolejny nie przebrnął 2 rundy, a mecz trwał 3 godziny i 24 minuty. Hurkacz miał 7 podwójnych błędów, 14 asów i 58% skuteczności pierwszego podania. Spotkanie rozegrano pod zamkniętym dachem, bo w Nowym Jorku padało, a w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego powinien się odbyć mecz 2 rundy Kamila Majszaka z Valentinem Wacherotem z Monako. W Pucharze Polski znicz Pruszków po rzutach karnych wyeliminował Cracowie, a bohaterem gospodarzy został 17-letni bramkarz Norbert Gzowski, który obronił 3 strzały, w tym decydujące uderzenie Mohameda Berte. W regulaminowym czasie gry Cracowia prowadziła po golu Aydina Hasicia w 81. minucie, a Tymon Proczek wyrównał z rzutu karnego w 5. minucie doliczonego czasu gry. W Łodzi Korona Kielce pokonała Widzew Łódź 1-0 po bramce Daniela Bąka, a Wisła Płock wygrała z Wikendem Luzino 3-2, choć przedstawiciel trzeciej ligi przegrywał już 0-3. Z rozgrywek odpadły też Miedź Legnica, Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Do drugiej rundy dołączą Górnik Zabrze, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Szef NVIDIA Jensen Huang podczas spotkania ministrów innowacji G20 w Chapel Hill w Karolinie Północnej przekonywał, że sztuczną inteligencję państwa powinny traktować jak wodę, drogi, energię elektryczną czy internet. Podkreślił, że własna infrastruktura AI jest konieczna do rozwoju lokalnej gospodarki i przedsiębiorstw. Huang przedstawił też 5-warstwowy model rozwoju AI, oparty na energii, układach scalonych, centrach danych, modelach sztucznej inteligencji oraz danych i aplikacjach. Wskazał, że Stany Zjednoczone inwestują we wszystkie te elementy, a inne państwa mogą wybrać tylko te obszary, które uznają za najważniejsze. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: You are listening to hits of 3 generations on

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władze Krymu wprowadziły ograniczenia w sprzedaży paliwa, które będzie dostępne tylko przez 4 godziny dziennie. Benzynę i olej napędowy będzie można kupić w dwóch turach, od 8 do 10 oraz od 18 do 20. Ograniczenia wynikają z niewystarczających dostaw paliwa po ukraińskich atakach na rosyjskie rafinerie. Spadek produkcji ropy w Rosji sprawił, że paliwo zniknęło z ponad 70% stacji benzynowych w kraju. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych. A rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka potwierdziła, że w centralnej ewidencji kierowców ma 63 punkty. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest już w policyjnym systemie i obowiązuje od 31 sierpnia. W czerwcu liczba punktów karnych na koncie posła przekroczyła 24 po dopisaniu kolejnych punktów przez Inspekcję Transportu Drogowego. A 25 czerwca Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim skierowała do prezydenta Zielonej Góry wniosek o sprawdzenie jego kwalifikacji do jazdy. Jeśli Łukasz Mejza usiądzie za kierownicą, policja może skierować do sądu wniosek o ukaranie go, a odzyskanie uprawnień wymaga kursu na prawo jazdy i wymaganych badań. Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej, ocenia, że w Polsce korepetycje stały się drugim, płatnym systemem edukacji i kosztują od 120 do 150 zł za godzinę. Jego zdaniem uczniowie z bardziej zamożnych rodzin są dzięki temu kilka kroków do przodu, a biało-czerwony pasek kupuje się dziś rynkiem korepetycji. Mrozek proponuje darmowe popołudniowe warsztaty w szkołach, za które nauczyciele mieliby dostawać stawkę rynkową, a uczniowie korzystać z lekcji bez opłat. Zwraca też uwagę na braki kadrowe, podając, że pod koniec lipca było 15 tysięcy wolnych stanowisk nauczycielskich, a kilka dni temu ogłoszono już 17 tysięcy. 19-latek zatrzymany w sprawie zabójstwa latki w Kędzierzynie Koźlu usłyszał dwa zarzuty i przyznał się do winy. Prokuratura Okręgowa w Opolu poinformowała, że chodzi o zabójstwo Diany R. ze szczególnym okrucieństwem oraz o atak młotkiem na przypadkowo spotkanego mężczyznę w Opolu w lipcu. Mężczyzna zostanie zbadany przez biegłych lekarzy-psychiatrów, bo treść jego wyjaśnień nie pozwoliła jednoznacznie określić motywów obu czynów. Jeśli okaże się poczytalny, grozi mu co najmniej 15 lat pozbawienia wolności, a sąd może też orzec dożywocie. Tiger Woods nie wsiądzie za kierownicę przez najbliższe 5 lat po decyzji sądu, który zawiesił mu prawo jazdy. Sędzia Darren Steele powiedział, że ma to zapewnić bezpieczeństwo publiczne i ostrzegł, że za prowadzenie samochodu groziłoby mu więzienie. Golfista został aresztowany po incydencie, odmówił dalszych testów moczu i krwi, a później potwierdził, że podjął leczenie. W kieszeni mężczyzny znaleziono dwie białe tabletki z hydrokodonem, a po zdarzeniu Woods ogłosił przerwę w grze i skupił się na zdrowiu. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian i spada ikar.

Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Duńskie służby specjalne wykryły rosyjskie plany ataków sabotażowych na firmy z sektora obronnego wspierające Ukrainę. Głównym celem ma być powstrzymanie dostaw dla Ukrainy i zastraszenie krajów, które ją wspierają. Wśród możliwych działań wymieniono podpalenia oraz angażowanie obywateli Danii do nieświadomego działania na rzecz Rosji. Duńskie firmy zbrojeniowe zostały wezwane do wzmocnienia środków bezpieczeństwa. Andrzej Duda nie żałuje przyznania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego i podkreśla, że decyzja zapadła podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy Zełenski wykazał odwagę i patriotyzm. Były prezydent zaznaczył też, że obecna postawa ukraińskiego przywódcy wobec Polski różni się od tej z